Da im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chronicie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia. Chronicie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.